Sie will genauschis schie. Anit Golitschu, ihr nasch Reporter, Benno Schota, Huster Papuchu. Tak pola da wun pravid wunje do zawodu, dziś Serbia dziewaja, aber gotrisch so serbskich rukach. Czeras mit durch Böli, znoa wonka, a to blisko wudworja. Tam maja regensko przyprawu za wodpoczki. Gakso wodwoda tam czyst, czy gotre wuskutki ma to na klosztorsku wodu, po takim du ryczku, a gak tam naposledk w zyma, die przyprawie wupada. To możecie się naposkać, naczytać, albo też wobladać, a to pola nas wysyczy. Tam widzicie też tych, co coś tam działa. A dalszy poskitk wysyczy pola nas za tych, kiedy podadza so ze swój bus na no prawie borze, na dół jest bus, autom do dola, chyba z letadłom, z wódzu, gajszczysz przec, albo sztuś cesik, zabawie doma raz nieszto luszno zapiknąć. Za tych smy zestali to runia na naszych stronach wysyczy pisane przelat słuchoru za cywu swójbu. Szoto namakacze po takim naszej app MDR Serbia, albo też na naszej internetowej stronie. To si myslu, kojś tu jest bu woloży, dusz rubieżnik rumbu sebo auczy siedzi.

0: Neuch, katholskich Wasserdach, Swishabon, Prenjemu, Prosninska, Mutejene, Prostjek, Domu, Naboschnitejene, Abotisch, Skrutka, LKW. Die Schwerei, Bizach, der letzte Wiatze hat Stodjici, zwei Prosnine, Sromatne, Sahi. Sto Avosom, Gici, 22, Dobrovolnich, Kubvario, Akubvako, Rostjelene, na Jessac, Skupino. Wreibizach, ihr Naboschnitejene, Leto, Aveci. Tydzień doho zabierają się połsze niemskie dzieci ze stawizną Mojzesa, które wiedzą, że izraelski lud z niewolnictwa do swobody. Cele na dzieci przymierzone rzeczą o strachu, o zmożności, związanności a dowierze. Hacz również nabożny tydzień, kiedyś mianowicie praje, jenoż tydzień traje, jun doho przyjotuje. Hiżo z początku mieje w osadny faro Delan Wozywi, że za so każdą pomocną ruku za RKW trzeba ja. Dönisch som noze przyzywili, dobi zamówita za nabożny tydzień Franciszka Netterowa hiszcze do pomacz.
1: Nimo to pak potem też jeszcze morostnych a doroszczenych osobinstw narzeczymy, a lica je jara zwesela, co so, so tak wiele pomocników przyzywili, a tuta zwólniwość, dobi ja prajecz, pokazuje, jak aktywna nasza osada je, a budau też tak wostanie.
0: Jeden z pomocników a kubwario je hiszo drugi raz student wuczerstwa Aleksander Czornak. Wuczbu planować słysza za niego k studii. Przyjuszym ma katecheza wiatze być, hać szulska hodzina. Zromadnie z Rebeku Lipiczec przemysli się za czwartoletni gry, kotrzeż dzieciom przystup k biblijskiej stawiznie wolożeja. Na prini polat si myslach, że je sportowanie jeniczce zabawa.
2: Tu ruby ciel tutaj dnia przecosty, a potem są te mamo. A na końcu jsem ja se z Rebeku Romadze przyjotwał, a na końcu se jenu ruch wymyśliwał, kiedyś ja ten zmysł ma jenu sytuację, kiedyś ja ten Mojzes tak rzec na zoniu zwobraznić, a so może na końcu z tymi dziećmi o tym rzeczyć.
3: Ale
2: to
3: może ich strach oczywy, ja, aber ja lag ich schon nicht da. Das ist nur, dass Roma das Team mit dem Ruf. Schon da die Tage seit Schule, so schon ich Stress mit ihm. Hi.
4: Ich habe das Gefühl, dass ich fahre. Ich habe am ersten Punkt Tommy gesagt, aber dann wird der Stress aber nichts.
3: Hi.
0: Wulka Pomoc je dobrowolnym pomocnikam też oficjalny materiał za RKW. Je to kniżka, kotraż wopsauje ry, nastoki k rozmowie, albo paslenskie idee, kotraż tematyku Mojzesa zbliża. Wužadacy přihod dobreje katechézy přiušimie. Biblijsku stavíznu mnoze raz připodlanie povedaja, ale žada se přihod. Vo sebe tež od tých, kociš hevák jako pedagogo jo nečevaja. Mnoze bieru se za nábožný týdžin dôl, abo se nadhodžine nadžubaja. Kajš Marika Močinková, popravom zubno-lekárska pomocnica, abo Maria Barčová, Ladarka Staroni.
5: Na musu mieli tu knihu, a duże pastorstwo, a to super pomoc, tam sobie może wiele przygotować, a wiele uczytać. A więcej, bo on już tak wideo oblada, przeczyta, tak są słowa, są ryczyli, a tak sobie to przygotuje.
6: Ja mam drójletnik, a to jest, bo on wielokie ryczy, im to spostrzeguje, a ze zrami, albo boibami, albo ze rysowacza, paslicza, to poprawa mnie na godzina, kiedy zapelnina. Dokąd ja to radę czynu, a to mi luchko panie, a ja ma dżęca tego, možnosť, čo si nič, že tie knihy, alebo internet, alebo ženik, aj poskytky, hupotáče, no.
0: Kunst dňa na nábožnom týdženiu je stajne popôdnejšie nežpo. Tam so staví znávo Mojzesu scénistce dále pojeda. Doniž nie je kunst týdženia Mojzesové počúvanie do svobody dokončené.

0: Lubecici, Runjes, Czeswyszeli, Filamelosa, ale sobotu. To jest za dundak na rzecz.
1: Lube prosnitske dzieci dobre ranie. Što je najhorsze na dolu? Prawie. Wiecznie jizby z autom. Co by so jizba trochu spieszniejszo minęła, a doha chwila nie by dobyła, sme za was najlepsze idee znosili, z czym możecie so auče, czahu abo letadle zabierać. Po takim na żadun packom dzieci, gdyż ryka sobotu rano na podziwieczych wiezo w tych prosninach.

Pečmenčino, dosud mich ja, tu mam jeszcze za was, was bitte telewizyjny pokiu, również jako sem mam hižo pokiu do końca tydzenia dała, a toż jako może przecież sobotu wieczo se raz przed telewizor sydneć, to mienicy pokaza nam Danko Handrik, jeho prahu, a to pala nas MDR telewizji, prahu my z rodom, Karlovym mostom, a starom jeszczanskim namiestom, toż jako kujšte z nás najasie muslu, kujšte, kotoš tam již raz pobyl, je rúne tuto ci veci již raz vidžal, ale kak vupada, když sa trochu vodcaliče od turistických ščeško, što dobiče si na kujšte pat vobladač, kotre hoščence, kotre kofijunie vopytač, dže vidžiče najrenče kovanie svunca, a što smie pivo maximálne pvačič, šitko to rozpovida Danko Handrik, když so z Prahu tutej reportáži rozžonuje, sobotu večer, bydl násedem, vidžiče tuto reportážu Danko Handrika vo Praze, a to v rädže hinreisend. Môžu nakúžde pat doporučič, sem si tiež sama již vobladala, a když so přichodn raz do Prahe podam, potom so nakúžde pat tiež raz do tutej kofiúnie s dobrými buchtlemi sednú, když tuto dobré buchtle dávajú. Když chcete nitko vidieť, čo čím ryču, tak do ARD Mediatheky pokúknuť, alebo sobotu večer byl na sedem MDR zasvedčiť televízii.

Litne prosnine des huso sapocelli asamno ich regato veso nepredras vuspatch. Schulski stress sasebo vostajic. A przedoszym zauszytkich kocisz netremaja so poprosinach do szule nauruczic regato żywienie so zapocinat. Naznamy słyszycie pak też wyrobo wasze dzieci k tym, kocisz jeszcze za wukubwanskim miestnym pytaja. Jak dalej z szulu? To są przecież jeszcze mnozy praszyja aktualnie są mnie celimale 7000 a 600 modosni jeszcze bez wukubwanskiego miestna. Tak z czyli regionalna dyrekcja zjazkowej agentury za dzieło na napraszowanie niemskiej na nujnowskiej agentury a z tutych 7000 a 600 modosni Przyjdą pak jenoż 7200 wukubwanskie miestna, kotrzyż su jeszcze wyższe. Runie ponad nas budyskim w okresu je konkurencja w wukubwanskie miestna trochu większa, hać w drugich regionach Sakskie, ponad Drężanam albo Lipska je tu mianujcy prostsze mienie wubiaka. Przyjrzym, jeszcze nie niczo zubiene, tak niemska nowinarska agentura dalej pisała, dała ja dalej tysacy swobodnych wukubwanskich miestnu, na przykład też w technickich połowaniach. Dziowa agentura do Laradzi, nie tylko nic, mocy a dujeru zubić, ale liczne prózniny. Wużywać, a se poradziwać dać, hać do starta wukubwania w augustrze albo septembrze je jeszcze chwile, a za mną ich so to jeszcze zohoczacy miestno namaga.

0: Netko, dołolujem a prostnickim času, to macie zaujeszcze skończnie raz chwilę zauszko to, żeż hewak nie czynicze, żeż hewak nie doczynicze, czemuż prostcze czas waluje. Slano ceso wam tuż netko serbskie słuchory. Na naszej internetowej stronie, a też w app MDR Serbia, w audiotece ARD Sounds, je namakacze, a możecie je wotan też do dołola sobuzacz, downloadować po takim, a szucze szkoli naposkacz, kajż na przykład tutu słuchoru, rubieżnie krumbu, a nasza woda.
1: Znajecie hižo Krumpotece? Je to miestačko na kromie Wužiskich horu. Zajšvich tydženjach je so husto o nim rozprawjavo. Zo je so tam rubiežnik Rumbo nauročiu nemenju. Nimo to nie je Rumbo taki rubiežnik, kajkaho švy znajecie, ki švú rubia, nadpaduje a tak dále. Nie. Von je prosče hinajši hač druze. Taki svobodny ptačk. Nie bierze nikomu niczo, ale wozmie się swoją swobodę.
0: A tak, a jak to wujnże, to słyszycie słuchorie rubieżnik Rumbu, a nasza woda na naszych internetowych stronach w app MDR Serbia, a wierzę też w audiotece ARD Sounds jako podcast.

0: Užinčo obdzieliło. Bódla bichu też dzieci ze wszy serbskich katolskich wasadu. Dodwórycznie Bożiem się z biskupom Heinrichom Tyma Iwasom bie nimo serbsko słono podziela, też serbska dzieciaca szola z wiacorymi serbskimi spiewami zaprzyjata. Lietusze dzieciace putnikowanie miesze samsne hesło, kajż lietuszy nabożny tydzień, mianujce mój za sobój hibaj so. Członojo a inicjatorojo dobročelske tołožnosće k zrodzeniu swobodnije serbske šule z alternativno-pedagogiskim usmerenjom su so čera v Nybelčicach na zromadžiznu zetkali. V središću steše mjestrujem konkretizovanje kubvanskog koncepta, napšikvat na serbskoričnem a ekologiskim polu. Do přichoda planuja založensku zromadžiznu za spechovanske tołožstvo. V Svonej Bošči su čara zakładny kamen za novú gratuniu dobrovoľnej voňovej wobory položili. Kajž budyski mieščanský zárad zdžili, nastanú nimo hale za jezdidła tež rumnosće za předraščenia a za dale kubvania. Džil tvarenia bude tež zjavne přistupne a maso za zaradovania vúživač. Nová gratunia v Svonej Bošči pfači nimale 3 milióna euro a makletu v nazemie hotová byč. Radworska gmeńska rada jest zaczera miestrujem z jeździdwami swoich woniowych woborów zabierała. Tak maja sowiesta auta mies w upoju a kelną umenieć, što już by gmenie po uprajeniu nawody wobory to jeszcze pieniądz za nową techniku zalutowało. W Minakale a Radworju samym pak maja od lończo nowe jeździdle. Mimo toho rzeczachu nikocy radiczeljo w szpatnym stawie dubu w gmenie. Tute štome pod sucho tu čerpja, tak zo so im zdjela tiši že strova hauze vodva maja a škodu načinije. A to bih u naše povijestče, kiš nama kače na naše internetove strone rune, tak eš v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Tu je trošku pomročene v budišine při 13 stopňach a takto dženca buđe raz svonco, raz nekotre mročele, kiš so jako dekoracija jevija. Dženca mi jo menujce znova sucho vostač, trošku vici kojete, ale žive slobote zaleze na 23 do 24 stopňu.
2: Dale je šitko poriadku. Na pučach a na drohach to možeme tu iš celé krotko vostač tu na tuto miestne.
1: Serbski Rozvoz.

0: Liebe Dzieci, Zapo Hodziny, słyszycie naszym programie tu Filomelosa, a sobotu potem to jest osudundak na redzie.
1: Liebe Prusnicke Dzieci, dobre ranie. Co jest najgorsze na dolu? Prawie, wiecznie jest bez autom. Co by się jest trochę spieszniejszą minęła, a doha chwila nie by dobyła, jsme za was najlepsze idee znosili, z czym możecie się auczy, czahu albo letadle zabierać. Po takim na żadnym pack skomdzić, gdyż ryka sobotu rano na podziwieczych wiezą tyś prózninach.

0: Wo dobry przyjaciołach, zbiłaś runie Jewa Maria Pikatoa, a ma nasz akcydiusz przyjaciół, zoje policja, nasz dobry przyjaciel.
1: Policja z G.
2: W Nedzichowie biechu paduszy w zajszym maj dniomaj na tamniejszym kirchowie popuczu. Susoda laube zadobili, a dziewanskie nastroje, a dziewanskie gracnie pokradnili, wicna szkoda w Nedzichowie ta nie jeszcze jasna. W Kamencu są nieznaczy wuminkarku zazunili, a jej nabarbili, że je przyuzna Češke niezboža zawinowała, żadachu se pinese za kaucju. No, tejku story to znajecie, abo żona je potem opodzie, tyś jeszcze nieznatemu muži przy durach 5000 euro szepodała. Policja warnuje znowa przed, jebarie mi sztuś tejki telefonaty dostanie, miał nedom policju informować, a nażan pat cuzem pinese dać. Blisko Zorica tobie w utoru popłonił mąż z kolesom na kromie A4 po puczu. Policja je jeho zadżażała, Brazilczani po zdaczu niebie wiedome, że nie smie z kolesom na autodrozy jecz, a że je to jara straszne. A we budyśine to susa paduszy pądżelu, a bo w utoru spytali do pince wiace swojbnoho domu na dłoniszczu i zadobycz, poradziło se im to nie, ale su wiacery 1000 euro szkody załastajili tam.

0: Atisch, wlechu ma dundak wieso hudanczko zawas. Ja nie siszczę dżęca, możecie sobą hudacz, a so wopdzielicz. Palcze na mianusz, goho, aby sztoda dzieci dule wopisuje.
1: Da gulwata.
2: Da ja czawene hat zelena.
3: Tam so buczki nucka. Niko trasa cele watke. A niko gete su cele skrupało.
4: To susza ke kiopsam.
3: Wlechu te najlepes wadza.
5: Ja, skodziarka.
0: Zdjęcie nam prawo w odmowu przez naszą internetną stronę. Tam mamy za was formular przygotowany. Sobotu na podziewieczych przeradzi dundak, co je prawo w odmowa, a też, co je dobył. Wam kiwa menucy za so Riane Dundakowy myto.

0: Niedze cici naszych Serbo biebszy tware serbskiego domu w obdzielena. Dużo penes są za swój serbski dom darili 1,5 milionu rejsmarków z jasnym cilom dom dziejat na czystu a posta posvědčić moc. Tola potom przyjdzie szitko inak reforma miny w sowieckim w obsadniskim pasme lecze dziejat na czystu w 48. Dziesacz k 1 bietedy kurs tak zubi domowina wujki dziel swoich penes. To odlabie najprzed raz kunst z twarskimi dziełami. Dwie lecze pożyszą możachu zaso dale twarić stat dari 500 000 riunów. 600 pożyszą by serbski dom skończnie hotowy, a so 8 julia dziad na czysto 6 posta posvědčí. Juri Šouta so dopomina.
1: Te ludzie na tym namieście stejachu, also tobie ten namiesto w obsadzenie.
0: Przy tym wosta serbski dom finansznych czeżów dla hacz do dżęcniżeho niedokończeny. Przetoż za tuczasnym serbskim domom, gdzie su dżęca parku a niszcza sobu dżewaczerio, miesze nastać drugi twarski kompleks z hotelom, hoszczęcom, a wujki żurlu za wiace hacz 800 ludzi. Jak drebyśmy so stawizny serbo zmienili, jelibychmy tute przydatne twarzenie mieli? Oni drebyśmy je natwarili, brygadnicy, gdyż su wonek domu przynoszowali, to możemy lica, 70 jubilej serbskiego domu budu silnie wosvědčić.
2: Včera przed 70 letami su serbski dom posvědčili. Jakub Vočar to bije z niektórymi dopomnienkami časových svědków. W obrazy z časa twara a brigadowania widzicie w aktualnym wudaču Wulatka, wieso naszej ARD-mediatice.

Krótko po cywilki na dźwięcie, 8 godzin, 8 aż to co ci, a tu mam za was jeszcze raz nasze pokiły. Dżęca zatka Sogmińska Rada Panczycy Kuku, a to w Kaszycach we wiatce zamieruje równości wieczo sedmich. W Kotczebusu wotmie so jutce zasa tak mianowany Trachten, Flohmarkt, po takim wiki zatrebane narodne drasty. Po podniu miesciach a pieczych Kotczebuskim Serbskim Muzeum możecie se narodne drasty, drastowe dżile, albo też moderne interpretacje, tak rec second-hand gubić. Kulturni zarodze Serbskoho ludowa ansambla wustupi sobotu skupina 5 an der Feier, a to po zvučenem času na po 8. V sobotu môžete si tiež do Votrova dojeť, tam zmeja Techno Beat Open Air. Od soboty večera 6. očakuje vás čiriace bity, letná nalada a, kež organizátorov opísajú, nezapomnita noc plné energie. V sobotu od 6. ve Votrove na športništu, no a pondelu, je tam potom tiež Rádio Zatkula s hosťom, ktoré je tam Beach Volleyball. V nedelu sú báčoňu mištostva Dumperu, a to od dopudňa Džesačich. A druhý rodový koncert v Nesvačidle tun zaklinči do Runia nedelu, a to popudňu Cioch. Tvorstvo přečelu domizne a kultúry přeprošuje vútrobne na hučbne vukodžovanie mies barokom a nicišim časom, mies druhým s kompozíciami Jana Cyža. A s tým je časač menšinu do 9.

0: Mamy te wierności zadogronione, aż suszykne luże jednak stwierdzone, obdarione przez stwierdziciela z wiedzmi nieprzenosnymi pszałami, jako żywienie, lichota, a pracowanie we zbeżność.
1: Te słowa gnuju do dzińca śniego. 250 lat po ich nastasiu są zapisane w preambli uzjawienia niewetwisności Zjednoczonych Stato Ameryki. Tak my, Europiarie, uznajemy lietosa z 4 juli nacjonalny swiedzień Zjednoczonych Stato Ameryki więcej wyrobnie. Se gazda ako niebe z uzjawienia w niewetwisności z boka stata wystało wiele uszy. Ale co weznamienijo ten dzień do całego za obydlario USA? Evan Blickley, US-Amerikaner, a sobudziła się na Serskim Instytucie, k tomu groni.
2: Also to jo znasz najważniejszy swiedzień w Ameryce. Dokładnie to jo ten Burstag Ameryki. To jo takie symbol, aż to jo srejż lesie. Te szuli w Ameryce pijuste srejż augusta, a do końca maja, also da jo pen sowie junia, a sowie julia, a to meni teke aż to pszauje srejż leto, a srejż lesie. A hiszcie zwaśimy naszu lichotu, also to jo pen wegen ważne za nas. Se wie to jo żeń podpisania deklaracja niewetwisności. Wiele duże, wiele ważne na angielskie rzecz Founding Fathers. Te ludzie kiedyś są te sobą założarie, są podpisali tu deklarację. Tak.

0: Emily Bartoldowa, US-Amerikanarka, ketara sionieko tareleta żyła w Dolnej Łużycy, pokazuje gledajucy na stwierdzi juli na jogo charakter ako familiowy swiedzień.
1: Za moją familię już było zaprzałem przecy, bo to stajesz grill, hot dogs, a jest hamburgery, a przeporasz redny czas z familią w ekstremnie szopłym swyncu. Lesche na podzajcznym Przybrjogu jo radnie goruce. To kroni to nie było zapszałem wesebne politiske. Skere joszło woto byś wence gromadu z familiu. A wiele jest. A gaż żo woto, jo sy zgromadnie z familiu, a to jo wielki rozdziel na przeszywo nimskie. Żoż masz zaszistrz, aż kusztycki lusz kupujo ogniopraskotki, a je zapalio. Każ se jo mu lubi. Coż mam za żiwne. We USA kupuju snasz po ogniopraskotku, ale poprze ma wieczyna miestu, a małych miestu swój ogniopraskot. Z 4. juli se z takim zakończyjo ze zjawnym ogniożkriakotom, a na to se szykne w jaseliu.
2: With the, you know, publicly organized fireworks, and that's something everyone looks forward to.
3: Historycki se myslim, aż przesiegi są ważniejsze. Każdy jas, a każde miasto ma niekaki przesieg, a snaż jano w najwięcej miastach dają jeszcze przesiegi. Takie snaż najwięcej widzisz w mediach, jo te ogniopraskoty. Also, każde miasto a każde wias ma takie ogniopraskoty, also jeden show, also fireworks. A to był takie za mnie jako gele wegen ważne. Mego se to pominiasz, jak są ogniopraskoty zapalił. A takie wiele ludzi grilluju.
0: A Evan Blickley pokazuje iści na jeden drugi aspekt, ketaryż przyniosło ten swiedzień.
3: Also to jest wegen ważne, to jest liche dzień. Also to jest taki wielki rozdziel między Ameryką a Niemską. Nie dają tak wiele lichych dniu, a pen to mieni aż pen w Ameryce te ludzie grilluju, wedpecywaju, se zmakaju, se rozgraniaju takie. Also, a takie upiju wiele alkoholu, takie takie żel świeżena. Also, to jo kompletnie inak. Also, se myslim, aż nichten w Niemskiej nie mężo se to przedstajisz. Nie mężoż przyronowasz.
0: Emily Bartoldowa pak peczmarnio jeszcze raz familiowy charakter swiedzienia.
1: Dokulaż myżo żyjen niewetwisności, byż poprzałem cało wosobińska a familiowa nastupność, myslim, aż myżo byż teke gośba za luzi przysz gromadu. To se wie, wenn myżo byż przece politizirowane. Cu gronisz, dokulaż som była żywa w Washingtonie, D.C., jo mi przecy było wiedobne, kak spyta jo zwieskowe knieżarstwo swiesiś ten swiesin. Ale wszo jadno, co jo jaden wieste prezident pobitował w telewizji, to nie było napszaudu to, coż jo se oglidało wiele ludzi. Skiery jo szło woto, byś skromadnie z familiu. To got lasse myslim, aż se przecy hyści na ten part privatnie zmakaju. To jo w mniejszych gminach definitivnie możne.
2: Coming together moment that in smaller communities is still definitely possible.
0: Uznam z 4. julia, a uzjawienia niewetwisności dają se najlepiej ucytać ze sledującego fakta. Nic 1-20 juni. 1788, ako su ratificirovali ustavu, svieše ako okugnuše založenia, ale z 4. júli 1776. Uzjavenie nevetvisnosti pet polnocnoamerikanských kolonií Veľkej Britanniskej plaši ako kľúcový dokument amerikanskej revolúcie. Obšadu jo veno bolo jano jeden kapitel v dujkem historickém procesu. Coż się zachopiło jako zbieżk przeciwo wezeniu za wecku przez brytyjski maszerny kraj, jo jadło kwet reaknieniu wet Londona, a jo sledowała skero 8 lat trajuca wejna.

0: Uzjawienie niewetwisności USA nie jest już inseśnego nic zgubiło na fascynacji. W nią formulirowane ideale gnuju iści zinca. A to, lec równość zinca wiemy, aż nie są w nią formulirowane pszała płasieli zaszyknych. Thomas Jefferson, główny autor, je był sam niewolnikar. To je płasiło tek za dalszych na rewolucji obzielonych wesobiną jako George Washington, ambiwalenca USA jest takim była mega ogronić im zapisana do DNA. A biergarska wojna między przedpołnocnymi a przedpołudniowymi statami jo iści stojała predk. W Europie chylają się k tomu przewidzieć stawizny USA między żywym petiacorom a prednieju światowej wojną. Narod je przeżywił wiestu permanentną ewolucję, a jo se możemy gronić przecej zasej nowo unamakał. Gaż se to szykno obmyslijomy, se nam swida uznam założeńskich mytów za krzutu zwiezaność kraja. Dr. Willi Bartold, wiadomnostnik przy Serskim Instytucie, znaje USA przybytności ze swejskich nazgenienio.
1: 2015 som prietny raz do USA doleśio, aby tam za lieto studirował. Tensas jo był Barack Obama hyszy prezydent, a kraj jo był pomiennie oblubowany, osobnie miaze studentami. Lietz ronosz su jużo tensas wiece byli kęż som krytiski wizio. Ja sam mir w USA przecej wielkien derje spodobało. Som tam opisnał swoju czynsajszną żeńsku, a som potom do gromady 4 leta w kraju westał, aby promowirował na pelu nimskiej literatury. Ako su Donalda Trumpa za prezydenta uzwolili, jo se atmosfera zmieniła. Za wiele ludzi jo se żywienie zeszpatniło. Lietronoż som tam wielkien redne czas mił, som dżinsa wiasowy, aż zase w nimskiej bydlim. Mam za czachotne, aż knieżastwo w USA dleja wiecej autorytarnie agiruje, a se niama p kazniach. Gaż se nic nie zmienił, niok nie pierwej ze swoją familią wiecej tam bydlisz.

0: U zjawienie niewetwisności USA je było takie za Europu ważny dokument. W sledujących lat dziasetkach se weno cytiruje, szuzi tam, żeż ludzie cierpie pet feudalnym systemom, żeż se knieży cenzura, żeż su ludzie zielone do klasą. A to je było szuzi w Europie tak. 13 lat po amerykańskim uzjawieniu niewetwisności sleduju Francuzarię. Gledajucy na francusku petperu w amerykańskim wejowaniu w lichotu przeciwo Londonoju, to snaż nie przechwatają. Lichota, równość, braczeństwo płasinięto we francuskiej.
1: Jo, DDR su byli USA jasnie kraj imperializma. Tak su nam gronili we szuli. Ale nie jo bywa jano socjalistyczna propaganda albo ideologia. Sme widzieli tu časnú vojnu ve Vietnamu, že USA nic nie sú cynič mieli. Nuči je bylo vidieš rasové rozdelenie bievých a cárnych a veľká sociálna nerovnováha. Na druhém boce sme sa živali, kak veľicné vece sú došpili v Spojených státach, v vedomnosti a v astronautice napríklad. Neil Armstrong a druge astronauty na mesiacu. To je bylo fascinujúce. Ale také nedajím zabiš. Za nás modých je grava amerikánska muzika veľkú vážnu rolu. Je bylo za nás orientácia te kúbky a spívarie, sú byli revolúcia muzice. Bob Dylan, Joan Baez, The Doors, Led Zeppelin a tak dále.
0: Kroni doktor Hartmut Leibner. Vetom, až existirujú v Americe ešte nevelnictvo a industrializácia příbera, samo Karl Marx připeznajú politický a tovarišnostný systém USA. Nímske sociáldemokraty exportirujú rovnocasne partaje a živarnictva do USA. Pred maj ako svežeň má svoj specerk v Chicago iniciatíva druhej socialistickej internacionále. Dybkovne k 100. rošinici zachopienka francúzskej revolúcie. Wilhelm Liebknecht vidí keň z 19. stoleša nieco vesebného v casu jeho drogovania do USA.

0: Bestwert im Juli Josewiele spekulierowało. Präsident Donald Trump bisse życzu wejarsku paradu. Jade novum. A wenn judrie dostanio. Kaki kraj budu USA jen peździe.
1: Ja, to nie mogu hiszcie pszał je gronisz. Also ja by gronił aż dajo jednu szanku linią miaze patriotyzmom a nacjonalizmom a te luże nient w Waszyngtonie grają na oboma bokoma.
2: Minim až z 2. júli, kotarýž znajú kúšte a kotarýž mežo se svieši šako, jo cesto zväzane z porednýju porciju patriotizma a nacionalizma, což mežož výžiš skeptický. Ale dajo teket ne ako Juneteenth, ten živieš náste júni. Na tom dňu sú se sledko ju ulichovali samo ve Texasu sledne nevoľníky, becasu belgarskeje vojne veľieše, vesem nás čo sto, píš a šežaset. A to je také jaden veľgin vážny žien, a pváši ve veste mirie ako drugi žien nevodvisnosti. To groni, dajo šakorake vášne, kak mežoš svešiš kraj a jogostavizne. A dajo drogi, aby přiniasli lúži gromadu, ale také také, aby jich šepili. Ale existirujo vece ako jadna možnosť přemyslovaš o tom, kak mežoš svešiš kraj.
3: You know, there's more than just one way of thinking about celebrating the country.
1: Also ja som južo 7 let v Nemske. Also nemegu tak šauje gronisch sojo los v Merce. Ak som Amerika spúščil, som byl 5 a 2 let staré, a tegde nemegu teke hišče gronisch. Also zemnju to neu byl tak vážne. Ale ja nekotare nesvieše a nekotare wegen Ratsfische. Also mezo teke letosa vizis. Also dajo veliki svežin v Washington DC predovšem, v Washingtonie. Ale nemegu gronisch letto jo napšaldu relevantne abo vážne za seu tovarišnosť. To jo leto sa extrémne vážne. Leto sa jo round birthday, kulovate burstag, 250 let Amerika. A to veľmi vážna vec. A dlatok dajo tak veľký sveženie nie v Merce, nic jano v Washingtonie, ale v druhých miestach také. Ja v médiách to je také veľmi vážne dipk. Ja, okej, musíme našu lichotu svešiť. So před 250 let my sme mili krála, ale nent nic. My sme nent liche. Ja, inakšie mentalita bekuniu. Ja.
0: Kak se sveši z 4. júli 2026 v Dolnej Úžice?
2: No jo, som ga počmanua, kak vážne jo, přeporaš cas gromadne s přijašelami a s familiu. Tak smakajome se z 2. júlia toko lieta z jadnejo blízkeju přijašelku. Skromadne z Niju a Žuku poježome do Dresdžan, tam požovame dobru Jezu a pičku šopujome. To pužo rieden ulit, ten pak njama nic vesebne cyniš z USA.
3: Specific to the US.
1: Ja nie budu nic cynisch. To nie był najważniejszy świeżyn w kalendarie. Za mnie ważniejsze są byli gedy, burstag, a takie Halloween. Musim takie gronisch, ja som już 7 lat w Niemskiej, a ja sesto zapytnu, aż ten świeżyn przyjrzał. Sprzał nie gronione, to nie tak relevant za mnou. Ale ako som južo gronio, ja derie dopomínam se ako gele. A to jo byl vegen redne cas.

Z tymi wspomnieniami Ewena Blikli skończy się nasze ustrzewanie ku gośbie 250 lat niewodwisności USA. Dalsze rozgronowe partnerje są byli dr. Hartmut Leibner, dr. Willi Barthold a Emily Bartholdowa. Ewen Blikli, ja wetom ustrzewanie na jadno miestnie gronil my jako Europäerje se jadnorie predkstaja śniamo, że my kak to ja w USA. A na tom nieco jo. Co šo vy Ameriku, abo skerete z jadnošone state lepi rozmejoš, rozmejš pön vam gradu porocujom podcast vet našoch kolego Plaroskvosa Deutschlandfunk. Amerika verstehen se tomu podcasto jo gronni, a tam opetajus gromadnje ses amerikanistom professorom Volker Depkat, žincajšnu US-Ameriku rozmejš, přes jeje historiu.

0: Feriowes Zasios Sachopiu agasch nistro wö höschi ulescheli do duola, zosos nasch nitso rednigowe naschom Region je do labowasch. Gregor Klim ma feriowe tipsa was, aber sa wasche jischi.
1: Zase se upfaschio dokrat nie gledasch, tak to jopschi oblobowanem graschu geocaching. Tam jo weto skowane mistna przez GPS a Navi na Handyu namakasch, te mogowe schuji we mistrze apoteke we naturie, a kradu nowe jo pabitowanie we Berkowach namakascho pekwat serskiego krala. Przewożowane wet serskich mytyskich pestawo, dejšo se ugledowasch na starym słowiańskim grożiszczu Torma Bismarcka, ale gledajšo se prijet, serski kral jo byl šibal ne jo torjo svojich vinnikov, přesto až jo tým kenjam te sliede naopak všibil, až su skönsne do opasnego smira retovali. Jo, vy zavisče to nebužošo, šikno což trebašo za vaše pytanie dostanjošo ve turistické informácii ve Berkowach.
0: Mieži Gregor, skönsne jo rastas takenie co uprobirovaš. Aho, spiva za vas, Wiebke Reichenbach.

A już jo nasza ustrzewanie mimo, pożywajesz o ten redny swinsny dzień, albo poglednisz o na nasz internetowy bok pod rbb-online.de/sorben. Tam są nasze przynoski, apowieści, gcytaniu a słuchaniu. Widzicie, że ho dalej ze serskim programom pen gledamy na szykne zaredowania na końcu tygodnia, a wesebnie na drastwiny mark widzicie we serskim muzeju. Moja kolegoka Anja Kochholz-Schwarzowa ma pen widzicie szykne informacje za was parat. Ja som Diana Schietzowa, ja sem den doch rozschocknujom. Mieszose derje.

0: Mamy te wierności zadogronione, aż suszykne ludzie jednak stwierdzone, obdarione przez stwierdziciela z wiedzmi nieprzenosnymi pszałami, jako żywienie, lichota, a pracowanie we zbeżność.
1: Te słowa gnuju do Zińca Śnego. 250 lat po ich nastasiu są zapisane w preambli uzjawienia niewetwisności Zjednoczonych Stato Ameryki. Tak my, Europejarie, uznajemy lietosa z 4 juli nacjonalny swiedzień Zjednoczonych Stato Ameryki więcej wyrobnie. Se gazda ako niebe z uzjawienia w niewetwisności z boka stata wystało wiele uszy. Ale co weznamienijo ten dzień do całego za obydlario USA? Evan Blickley, US-Amerikaner, a sobudziła się na Serskim Instytucie, k tomu groni.
2: Also to jo znasz najważniejszy swiedzień w Ameryce. Dokładnie to jo ten Burstag Ameryki. To jo takie symbol, aż to jo srejż lesie. Te szuli w Ameryce pijuste srejż augusta, a do końca maja, also da jo pen sowie junia, a sowie julia, a to meni teke aż to pszauje srejż leto, a srejż lesie. A hiszcie zwesimy naszu lichotu, also to jo pen wegen ważne za nas. Se wie to jo żeń pepisania deklaracja niewetwisności. Wiele ludzi, wiele ważne na angielskie rzecz Founding Fathers. Te ludzie kiedyś są te sobą założarie, są podpisali tu deklarację. Tak.

0: Uzjawienie niewetwisności USA nie jest już zaśnego nic zgubiło na fascynacji. W nią formulirowane ideale gnuju iść zinca, a to lec równość zinca wiemy, aż nie są w nią formulirowane pszała płasieli zaszyknych. Thomas Jefferson, główny autor, je był sam niewolnikar. To je płasiło tek za dalsznych na rewolucji obzielonych wesobiną jako George Washington, ambiwalenca USA jest takim była mega ogronić im zapisana do DNA. A biergarska wojna między przedpołudniowymi a przedpołudniowymi statami jo iści stojała predk. W Europie chylają się k tomu przewidzieć stawizny USA między żywym petjacorom a prednieju światowej wojną. Narod je przeżywił wiestu permanentną ewolucję, a jo se możemy gronić przecej zasej nowo unamakał. Gaż se to szykno obmyslijomy, se nam swida uznam założeńskich mytów za krzutu zwiezaność kraja. Dr. Willi Bartold, wiadomnostnik przy Serskim Instytucie, znaje USA przybytności ze swejskich nazgenienio.
1: 2015 som prietny raz do USA doleżył, aby tam za lieto studiował. Ten czas jo był Barack Obama hyszy prezydent, a kraj jo był pomiernie oblubowany, osobnie miaze studentami. Lietz ronosz su jużo ten czas wiecy byli kęż som krytyski wizio. Ja sam mir w USA przecej wielkien derje spodobało. Som tam opisnał swoju czynsajszną żeńsku, a som potom do gromady 4 leta w kraju westał, aby promowirował na pelu nimskiej literatury. Ako su Donalda Trumpa za prezydenta uzwolili, jo se atmosfera zmieniła. Za wiele ludzi jo se żywienie zeszpatniło. Lietronoż som tam wielkien redny czas miał, som dżinsa wiasowy, aż zase w nimskiej bydlim. Mam za czachotne, aż knieżastwo w USA dleja więcej autorytarnie agiruje, a se niama po kazniach. Gaż se nic nie zmienił, niok nie pierwej ze swoją familią więcej tam bydlisz.

0: U zjawienie niewetwisności USA je było takie za Europu ważny dokument. W sledujących lietziasetkach se weno cytiruje, szuzi tam, żeż ludzie cierpie pet feudalnym systemom, żeż se knieży cenzura, żeż su ludzie zielone do klasą. A to je było szuzi w Europie tak. 13 lat po amerykańskim uzjawieniu niewetwisności sleduju Francuzarię. Gledajucy na francusku petperu w amerykańskim wejowaniu w lichotu przeciw Londonoju, to snaż nie przechwatają. Lichota, równość, braćoństwo płasinięto we francuskiej.
1: Jo, DDR su byli USA jasnie kraj imperializma. Tak su nam gronili we szuli. Ale nie jo bywa jano socjalistyczna propaganda albo ideologia. Sme widzieli tu czasną wojnę we Wietnamu, że USA nic nie są cynisz mieli. Nuci jo było widzieć rasowe rozdzielenie białych a czarnych, a wielka socjalna nierównowaga. Na drugim boce sme se żywali, jak wielicne wiece su dojśpili. W Spojenych Statach, we wiedomności, a we astronautice na przykład. Neil Armstrong a drugie astronauty na miasecu. To jo było fascynujące. Ale takie nie da im zabysz. Za nas młodych jo grała amerykańska muzyka wielką ważną rolę. Jo była za nas orientacja te kubki a spiwarie, su byli revolucja muzice. Bob Dylan, Joan Baez, The Doors, Led Zeppelin a tak dalej.
0: Kroni dr Hartmut Leibner. Wetom, aż existirujo w Ameryce iści niewielnictwo a industrializacja psibera, samo Karl Marx psipeznajo polityski a towarzysznostny system USA. Nimskie socjaldemokraty eksportirujo równocasnie partaje a ziewarnictwa do USA. Pred maja jako svežen ma sve specet v Chicago inicijativa drugeje socialistiskeje internacionale. Dipkovne k stote rošinice zahopjenka francoskeje revolucije. Wilhelm Liebknecht viži kejns živišnastego stoleša njeco vesebnego v casu jogo drogovanja do USA.

0: Asu teke važne za akademisku umjenu, napšikvat v obvuku sleženja a kupvanja a tak dalej. Nimska pak muse teke uknuš svoje zajme nevedvisnej vod USA přesajžiš a napšikvat mocnej z Europu komaže živaš. Njamažoš však se viecej stavnje na USA spuščiš a nesmejoš se napšikvat do vojno sopuštignoštaš a tak dalej.
1: Bez tvertem juliju jo se wiele spekulirovało. Prezident Donald Trump bise życu wejarsku paradu. Jade novum. A wenn judrie dostanio. Kaki kraj budu USA jen peździe?
2: Ja, to nie mogu hiszcie pszał je gronisz. Also ja by gronił aż dajo jadnu szanku linium ja ze patriotyzmom a nacjonalizmom a te luże nient w Waszyngtonie grają na oboma bokoma.
3: Menim až z 4. júli, kotarýž znajú kúšte a kotarýž mežo se svieši šako, jo cesto zväzane z porednejú porciu patriotizma a nacionalizma, což mežo švížiš skeptický. Ale dajo teket ne ako Juneteenth, ten živieš náste júni. Na tom dňu sú se sledkojú ulichovali samo ve Texasu sledne nevoľníky, ve casu bergarskeje vojne veľieše, vesem nás čo sto pieš a šeš žaset. A to je také jaden veľgin vážne žien, a pváši ve veste mirie ako drugi žien nevodvisnosti. To groni, dajo šakorake vášne, kak mežoš svešiš kraj a jogostavizne. A dajo drogi, aby přiniasli lúži gromadu, ale také také, aby jich šepili. Ale existirujo vece ako jadna možnosť přemyslovaš o tom, kak možoš svešiš kraj.
4: You know, there's more than just one way of thinking about celebrating the country.
2: Also ja som južo 7 let v Nemske. Also njamegu tak šauje groniš sojo los v Americe. Ak som Amerika spuščil, som byl 5 a 20 let staré, tekde nie mogu teke hiszcie kronisz, also ze mnie to nie było tak ważne. Ale ja niekotare nie swiesze, a niekotare wegen rad swiesze. Also mężo teke letosa widzisz, also dają wielki swierzyn w Washington DC przede wszystkim, w Waszyngtonie, ale nie mogu kronisz letto jo na przodu relevantne albo ważne za całą towarzyszność. To jo leto są ekstremnie ważne. Leto są jo round birthday. Kulowate burstak 250 let Ameryka. A to wielka ważna wiec. A dlatego dają tak wielkie świeżenie nie w Ameryce, nic jano w Waszyngtonie, ale w drugich miastach takie. Ja w mediach to jest takie wegen ważne dybk. Ja, okej, okay, musimy naszą lichotu zwiesić. So, przed 250 lat myśmy mieli krala, ale nic. Myśmy nie liche. Ja, inaczej mentalita wykonują. Ja.
1: Jak się zwiesi z 4 juli 2026 w Dolnej Łużycy?
3: No jo, som ga počmanuła, kak ważne jo, przeporaż czas zgromadnie z przyjaciółami a z familią. Tak zmakajomy se z 4 julia toko lieta z jadnejo bliskiejo przyjaciółku. Zgromadnie z niju a żółku pojeżdżamy do Dresdżan, tam pożywamy dobru jezu a pičku szopujomy. To pużo rytny ulit, ten pak nie ma nic wesebnie cyniż z USA.
4: To the US.
2: Ja nie budu nic cynisz. To nie był najważniejszy świeżyn w kalendarze. Za mnie ważniejsze są byli gedy, burstak, a takie Halloween. Musim takie gronisz, ja som już 7 lat w Niemskiej, a ja sesto zapytnu, aż ten świeżyn przyjrzał. Sprzał nie gronione, to nie tak relevant za mną, ale ako som już ugronio, ja derie dopominam se ako gele, a to jo był wegen redny czas.

Z tymi wspomnieniami Ewena Blikli skończyła się nasze uczywanie kugaszpie 250 lat niewodwisności USA. Dalsze rozgronowe partnerje są byli dr. Hartmut Leibner, dr. Willi Barthold a Emily Bartholdowa. Ewen Blikli, ja wetom uczywaniu na jednym miejscu gronil my jako Europeje se jadnore predkstajasz niamo, żomy kak to ja we USA. A na tom nieco jo. Cožo v Ameriku, abo skerete z jadnošone state lepi rozmejoš, rozmejš pen vam kradu porocijom podcast vet našoch kolego Plaroskvosa Deutschlandfunk. Amerika verstehen se tomu podcasto jo groni, a tam opetaju skromatnje ses amerikanistom professorom Volker Depkat, žencajšnu US-Ameriku rozmejš, přes jeje historiju.

A już ja nasze ustrzewanie mimo. Przeżywaj, że ten redny swinsny dzień, albo poglednij na nasz internetowy bok pod rbb-online.de/zorben. Tam są nasze przynoski a powieści, gicytaniu a słuchaniu. Widzę, że ho dalej ze serskim programom pen gledamy na szykne zaredowania na końcu tygodnia, a wesebnie na drastwiny Mark Wicze w serskim muzeju. Moja kolegoka Anja Kochholz-Schwarzowa ma pen Wicze szykne informacje za was parat. Ja som Diana Schietzowa, ja sem den doch ausschlag nujom. Mich hasse der je.